Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym programie nadawanym w ramach Polskiego Komitetu Radiowego ze stacji 5EBI FM na częstotliwości 103,1 MHz. Jest sobota, 11 lipca 2026 roku. Dzisiejszy program przygotowały i prezentują dla Państwa Roma i Małgosia Legedza. Na początku programu będzie krótki przegląd najważniejszych wydarzeń z Polski i ze świata. Dziś obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczpospolitej Polskiej. Polskie święto obchodzone corocznie 11 lipca poświęcone jest pamięci ofiar rzezi wołyńskiej ustanowione na mocy uchwały Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Przypomnimy te wydarzenia i znaczenie dzisiejszego święta. Kolejny temat to ciekawostka o budowie najwyższego pomnika Matki Bożej w Europie. Pomnik powstaje w Polsce w małej miejscowości Konotopie. Wielu z nas słyszało o Instytucie Literackim w Paryżu i jego głównym redaktorze Jerzym Giedroyciu. Otóż Senat Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił rok 2026 rokiem Jerzego Giedroycia, oddając hołd jednemu z najważniejszych polskich myślicieli politycznych XX wieku. To w drugiej części audycji, a program rozpoczynamy piosenką Kwiaty. Wykonują zespół Zakopołe i Ania Dąbrowska.

Wiadomości z Polski i ze świata. Z Polski. Premier Donald Tusk postanowił zrzec się immunitetu poselskiego, poinformował Polską Agencję Prasową rzecznik rządu Adam Szłapka. Ma to związek z prywatnym aktem oskarżenia skierowanym przez Instytut Polski Suwerennej dotyczącym kłamliwego pomówienia w sprawie finansowania go przez Zondag Krypto. Szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu czerwca bieżącego roku wyniosła 5,8% i była o 0,1 punkta procentowego niższa niż w maju, poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W urzędach zarejestrowanych było 902 700 bezrobotnych, co oznacza spadek o 13 200 osób w ujęciu miesięcznym. Apel: nie zapomnimy o ludobójstwie. Nie każdy z nas uczci pamięć o ofiarach ludobójstwa ukraińskiego na Polakach. W rocznicę Krwawej Niedzieli na Wołyniu zapalmy świece w oknach i znicze przy krzyżach. Niech ten dzień, 11 lipca, w którym przypada symboliczna rocznica mordów, jakich w trakcie II wojny światowej dokonywały na Polakach nacjonalistyczne bojówki ukraińskie, UON UPA, będzie naszym hołdem oddanym pomordowanym. Niech znicze pamięci zapłoną tego dnia w oknach domów wszystkich Polaków. Po decyzji polskiego prezydenta o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy, Instytut Pamięci Narodowej zapowiedział rozpoczęcie akcji informacyjnej w mediach społecznościowych poświęconej ukraińskiemu nacjonalizmowi. Akcja informacyjna ma przybliżyć dzieje kształtowania się ideologii UON-UPA. Polska nie zarobi. Konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku miała być szansą dla polskich firm, które myślą o inwestowaniu na Ukrainie. Wydarzenie okazało się jednak sukcesem koncernów zagranicznych, głównie z Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Ukrainiec groził prezydentowi. 36-letni obywatel Ukrainy, który groził śmiercią prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, został objęty policyjnym dochodzeniem i usłyszał zarzuty. Przekazał śledczy z zielonogórskiej prokuratury. Z obawy przed ucieczką albo matactwem policjanci wystąpili o zastosowanie wobec niego aresztu. Niekończąca się afera w polskich szpitalach. Nawet 26 tysięcy złotych za godzinę i ponad 300 tysięcy złotych dniówki. Na tyle spółka neurochirurgów działająca na terenie kilku województw mogła wystawiać rachunki szpitalom. Wykonywali kilkuminutowe zabiegi, ale zdaniem Narodowego Funduszu Zdrowia sprawozdawali droższe procedury. Ceny na rynku mieszkań i gruntów są wysokie, niedostępne dla wielu Polaków, a od lat przyciągają inwestorów zza wschodniej granicy, zwłaszcza z Ukrainy i Białorusi. Chodzi tu nie tylko o migrację zarobkową, ale również o coraz bardziej widoczny segment rynku nieruchomości. Każdego roku dochodzi do tysięcy transakcji zakupu mieszkań, domów i gruntów przez obcokrajowców. Wejście do Niemiec. Polska przejmuje niemieckiego konkurenta, producenta tramwajów z Lipska. Bydgoska PESA, największy polski producent taboru szynowego, sfinalizowała zakup 100% udziałów niemieckiego producenta tramwajów Heiterblick z Lipska. Niemiecka firma produkuje tramwaje od początku XXI wieku. Wiadomości ze świata. W Paryżu odnaleziono zeszyt z kompozycjami Wolfganga Amadeusza Mozarta z 7 utworami na harfę i flet. Zeszyt zawiera też ćwiczenia z kompozycji, które Mozart dawał księżniczce de Guineuse, swej pierwszej uczennicy. O odkryciu poinformowała Francuska Biblioteka Narodowa. Odkrycie zostało potwierdzone przez specjalistów. Rękopisy Mozarta zidentyfikowano dzięki wytrwałości konserwatora działu muzyki w bibliotece François Pierre Goya. Przywrócić moralność. Prezydent USA Donald Trump
obcina 67 milionów dolarów finansowania Planet Parenthood oraz innych organizacji promujących rozwiązłość wśród nieletnich. Departament Zdrowia i Opieki Społecznej wstrzymał finansowanie federalne organizacji rządowych oraz Planet Parenthood. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte ogłosił podczas Forum Przemysłu Obronnego NATO w Ankarze uruchomienie nowego wielonarodowego projektu, którego celem jest lepsza współpraca przy pozyskiwaniu, magazynowaniu i transporcie surowców krytycznych. Inicjatywa skupia 12 państw sojuszu i ma na celu wzmocnienie łańcuchów dostaw tych surowców dla przemysłu obronnego. Panteon zbrodniarzy. Wołodymyr Zełenski wniósł do ukraińskiego parlamentu projekt ustawy o budowie Panteonu Narodowego. Uczczeni mają zostać najwięksi ludobójcy ZUPA. Panteon ma być częścią budowania narodowej tożsamości Ukraińców. Wśród wyróżnionych i upamiętnionych osób mają się znaleźć najwięksi ludobójcy ZUPA. Przywódca Ukrainy, zapowiadając tą inicjatywę z butą, podkreślił: nikt nie będzie nam mówił, jakich bohaterów szanować. Była to słaba prezydencja. Skończył się okres prezydencji cypryjskiej w Radzie Unii Europejskiej. Niestety ostatnie pół roku upłynęło pod znakiem finalizacji szkodliwych ideologicznych projektów Komisji Europejskiej i braku sprawczości w rozwiązywaniu najbardziej palących problemów Unii. Wysokich kosztów energii, spadku konkurencyjności gospodarki oraz skutków nielegalnej migracji. W życie wszedł skrajnie szkodliwy pakt migracyjny, który nie tylko nie zatrzymuje kryzysu migracyjnego, lecz przeciwnie, napędza go i instytucjonalnie uzdrawala na lata. A teraz piosenka zatytułowana „Nie wolno płakać” w wykonaniu Dody.

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa, dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczpospolitej Polskiej. Polskie święto, obchodzone corocznie 11 lipca, poświęcone jest pamięci ofiar rzezi wołyńskiej i innych mordów na obywatelach II Rzeczpospolitej dokonywanych przez nacjonalistów ukraińskich w czasie II wojny światowej. Ustanowione na mocy uchwały Sejmu z dnia 22 lipca 2016 roku. W 2013 roku posłowie klubów Prawa i Sprawiedliwości, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz Solidarnej Polski oraz środowiska kresowe dążyły do ustanowienia 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian. 7 lipca 2016 roku Senat w uchwale w sprawie oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II Rzeczpospolitej w latach 1939-1945 wezwał Sejm, aby ustanowił dzień 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego na obywatelach II RP przez ukraińskich nacjonalistów. W uchwale przyjętej 22 lipca 2016 roku Sejm oddał hołd ofiarom mordów na obywatelach II Rzeczpospolitej, Polakach, Żydach, Ormianach, Czechach i przedstawicielach innych mniejszości narodowych, dokonywanych w latach 1943-1945 przez ukraińskich nacjonalistów z szeregów UON, UPA, SS Galicjen i innych formacji, jak i wyraził wdzięczność tak zwanym sprawiedliwym Ukraińcom, którzy odmawiali udziału w mordach i ratowali Polaków. Sejm wyraził również uznanie dla żołnierzy Armii Krajowej, Samoobrony Kresowej, Batalionów Chłopskich, którzy podjęli heroiczną walkę w obronie zagrożonej atakami ludności cywilnej. Posłowie zaapelowali także do prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej o uhonorowanie tych osób odznaczeniami państwowymi. Na dzień święta wybrano 11 lipca, kiedy to przypada rocznica tzw. Krwawej Niedzieli 1943, podczas której na Wołyniu doszło do największej fali mordów na Polakach. W 2025 roku do Sejmu wpłynął projekt ustawy autorstwa posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego o ustanowieniu 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa dokonanego przez UON i UPA na ziemiach wschodnich II Rzeczpospolitej Polskiej. Ustawa została uchwalona 4 lipca 2025 roku. Wszyscy głosowali za, nikt nie głosował przeciw. Weszła w życie 5 lipca. Święto związane jest z rocznicą wydarzeń z 11 i 12 lipca 1943 roku, tak zwanej Krwawej Niedzieli, kiedy UPA dokonała skoordynowanego ataku na polskich mieszkańców około 150 miejscowości w powiatach włodzimierskim, chorochowskim, kowelskim i łódzkim. Wykorzystano fakt gromadzenia się w niedzielę 11 lipca ludzi w kościołach. Doszło do mordów w świątyniach m.in. w Porycku, dziś Pawliwka i

UPA była kulminacyjną, trwającej już od początku 1943 roku fali mordowania i wypędzania Polaków z ich domów, w wyniku której zginęło ponad 120 tysięcy Polaków na Wołyniu i w Galicji Wschodniej. Województwa wołyńskie, tarnopolskie, stanisławowskie, lwowskie, poleskie oraz terenów dzisiejszego Podkarpacia i Lubelszczyzny. Sprawcami zbrodni wołyńskiej były organizacja ukraińskich nacjonalistów, frakcja Stepana Bandery, podporządkowana jej Ukraińska Powstańcza Armia oraz ludność ukraińska uczestnicząca w mordach polskich sąsiadów. Według szacunków polskich historyków, ukraińscy nacjonaliści zamordowali około 120 tysięcy Polaków, 60 tysięcy zginęło na Wołyniu, 60 tysięcy w Galicji Wschodniej i na ziemiach znajdujących się obecnie w granicach Polski. Terror UPA spowodował, że setki tysięcy Polaków opuściły swoje domy, uciekając do centralnej Polski. Zbrodnia wołyńska spowodowała polski odwet, w wyniku którego zginęło około 10 do 12 tysięcy Ukraińców, w tym 3 do 5 tysięcy na Wołyniu i w Galicji Wschodniej. Przy czym część ukraińskich ofiar zginęła z rąk UPA za pomoc udzielaną Polakom lub odmowę przyłączenia się do sprawców rzezi. Kornel Makuszyński, polski pisarz, autor między innymi Koziołka Matołka, bezpośredni świadek tych wydarzeń, napisał później we wspomnieniach: może przyjdzie jeszcze ten czas, że i ten człowiek oszalały, co piłą rzezał człowieka i gwałcił dzieci, stanie nagle nieprzytomny z lęku przed ohydnym widmem tego czynu i człowiek się w nim odezwie? Dziki człowiek ukraińskiego stepu pojmie może, że się stało za jego sprawą coś strasznego, że krwawymi rękoma zabił duszę swojej ziemi, zamęczywszy ludzi i zwierzęta, splugawiwszy ziemię, poraniwszy drzewa. Powyższy tekst opracowałam na podstawie dokumentów z Instytutu Pamięci Narodowej, gaw.pl i Wikipedii. Posłuchajmy teraz piosenki Wołyń 1943 wykonuje Lech Makowiecki.

Czy słyszałeś modłę, panie, oczy ojca, czy pamiętasz, gdy hańbili córkę jego banderowcy jak zwierzęta? On na drzwiach ukrzyżowany błagał, zmiłuj się nad nami. Zlitowali się oprawcy, skłuli oczy.

Przewidziałeś, Ojcze Święty, patrząc z góry przez firmament, dzieci śliczne jak aniołki na sztachety powbijane. Kto je teraz poprowadzi na spotkanie z Tobą, Boże? One przecież takie małe, zbłądzą same w tych przestworzach.

zapomniała, rozpłynęła się w oddali. Czasem drżąca ręka starca świeczkę jeszcze tu zapali. Porastają chwastem zgliszcza, groby toną w bujnej trawie. Jutro już nie będzie komu świeczki.

trwa budowa najwyższego pomnika Matki Bożej w Europie. W niewielkiej wsi Konotopie w gminie Kikuł, w powiecie lipnowskim, województwo kujawsko-pomorskie, przy trasie łączącej Toruń z Lipnem, powstaje pomnik Matki Bożej Bolesnej o planowanej łącznej wysokości 55 do 55,6 metra. Sama figura ma około 40,6 metra wysokości, który będzie najwyższym tego typu monumentem w Europie. Budowa finansowana w całości ze środków prywatnych małżeństwa Grażyny i Romana Karkosików ma zostać ukończona i poświęcona 15 sierpnia tego roku w uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Pomnik powstaje przy sanktuarium Matki Bożej Bolesnej i ma pełnić rolę nie tylko symbolu wiary, lecz także turystycznej atrakcji. Tarasu widokowego to 15-metrowa korona z platformą dla zwiedzających. Fundatorzy podkreślają, że jest to ich osobiste wotum wdzięczności za otrzymane łaski. Historia sanktuarium w Konotopiu sięga XIX wieku i ma ciekawy ekumeniczny aspekt. W 1885 roku ówczesny właściciel majątku Konotopie, Ewangelik Szmachteter, zbudował murowaną przydrożną kaplicę. Umieścił w niej niewielką drewnianą figurę Matki Bożej Bolesnej, wyrzeźbioną z lipy przez nieznanego ludowego artystę o wysokości 55 cm, szerokości 32 cm. Figura piety przedstawia siedzącą Marię z koroną na głowie, trzymającą na kolanach zdjętego z krzyża Jezusa. Według tradycji Szmachteter postawił kaplicę po cudownym uzdrowieniu swojej córki, a łaskę przypisał wstawiennictwu Marii w tym wizerunku. Miejsce szybko stało się celem pielgrzymek wiernych z okolicznych parafii. Przed II wojną światową proboszcz parafii w Kikole, ksiądz Wojciech Wolski, podjął próbę budowy większej kaplicy z ołtarzem, by przenieść tam figurę na stałe. Plany te przerwała wojna. Niemcy zniszczyli nowo wybudowaną kapliczkę na początku agresji na Polskę w 1939 roku. Figurę udało się uratować i ukryć. Po wojnie wznowiono kult. W latach 2010-2011 małżeństwo Grażyna i Roman Karkosikowie sfinansowali odbudowę i rozbudowę sanktuarium w miejscu dawnej kaplicy. Było to między innymi wotum z okazji beatyfikacji Jana Pawła II. Dzięki temu Konotopie na nowo stało się ważnym miejscem pielgrzymkowym ziemi dobrzyńskiej i Kujaw. Nowy pomnik to kontynuacja zaangażowania Karkosików w to miejsce. Roman Karkosik, jeden z najbogatszych polskich przedsiębiorców, unika rozgłosu medialnego, a projekt traktuje jako głęboko osobisty akt wiary. Budowa ruszyła w 2025 roku i postępuje szybko. Prace obejmują m.in. potężny cokół w kształcie korony. Projekt już wzbudził międzynarodowe zainteresowanie. Pisał o nim m.in. brytyjski Financial Times. Pomnik ma przewyższyć znane figury, takie jak Chrystus Zbawiciel w Rio de Janeiro, wysokość około 38 metrów, czy Chrystus Król w Świebodzinie. Piosenkę Czy jest coś piękniejszego na tym świecie wykonuje Halina Kunicka.

Jerzy Giedroyć, prawnik, urzędnik państwowy, wydawca, redaktor, żołnierz, polityk, mecenas, bibliofil, archiwista, epistolograf, menedżer. Jeden z najwybitniejszych Polaków XX wieku. Urodził się 27 lipca 1906 roku w Mińsku Litewskim, gdzie uczęszczał do szkoły średniej Polskiej Macierzy Szkolnej. Studiował prawo i historię na Uniwersytecie Warszawskim. Już w tamtych czasach widać było, że słusznie mawia o sobie. Jestem zwierzęciem politycznym. Polityka kulturalna jest dla mnie taką formą polityki. Od 1929 do 1935 roku pracował w Ministerstwie Rolnictwa jako referent prasowy i parlamentarny, następnie w Ministerstwie Przemysłu i Handlu jako naczelnik Wydziału Prezydialnego. Równolegle prowadził działalność publicystyczną. Od 1930 roku był szefem Dnia Akademickiego, będącego początkowo dodatkiem do Dnia Polskiego, następnie samodzielnym pismem pod nazwą Bunt Młodych. W 1936 roku Jerzy Giedroyć przemianował Bunt Młodych na Politykę, wydawaną jako tygodnik. Po wybuchu II wojny światowej Jerzy Giedroyć jako pracownik Ministerstwa Przemysłu i Handlu został ewakuowany do Rumunii, gdzie był najpierw sekretarzem osobistym swego byłego przełożonego w Ministerstwie Rolnictwa Rogera Raczyńskiego, pełniącego obowiązki ambasadora Polski w Bukareszcie, a następnie po likwidacji polskiej ambasady kierownikiem Wydziału Polskiego przy poselstwie chilijskim w Bukareszcie i współpracownikiem poselstwa angielskiego, zajmującym się sprawami polskimi w Rumunii. W marcu 1941 roku dzięki pomocy Anglików został ewakuowany do Stambułu, gdzie zgłosił się do służby wojskowej. Wyjechał do Palestyny, gdzie wstąpił do samodzielnej brygady strzelców karpackich. Uczestniczył w kampanii libijskiej i walkach w Tobruku. W latach 1943-44 Giedroyć był kierownikiem Wydziału Czasopism i Wydawnictw Wojskowych Biura Propagandy II Korpusu Polskiego generała Władysława Andersa. Następnie pracownikiem Centrum Wyszkolenia Broni Pancernej w Gallipoli, Włochy. Wreszcie dyrektorem Departamentu Europejskiego Ministerstwa Informacji Rządu w Londynie. W marcu 1946 roku Jerzy Giedroyć wraz z Józefem Czapskim, Gustawem Herlingiem Grudzińskim oraz Zofią i Zygmuntem Hercami założyli w Rzymie wydawnictwo dla demobilizowanych żołnierzy – Instytut Literacki, który po roku przeniesiony został do Francji, do Maison Lafitte pod Paryżem. Już w lipcu 1947 roku ukazał się pierwszy numer Kultury, wówczas Kwartalnika. W okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej ośrodek pełnił funkcję nieoficjalnej ambasady niepodległej Polski. Z kulturą współpracowali wybitni polscy publicyści i pisarze emigracyjni, między innymi Józef Czapski, Jerzy Stępowski, Konstanty Jeleński, Juliusz Mieroszewski, Czesław Miłosz, Witold Gombrowicz i Gustaw Herling Grudziński. W 1953 roku zaczęły się ukazywać pozycje serii wydawniczej Biblioteka Kultury, obejmującej dzieła literackie oraz książki o charakterze politycznym i pamiętnikarskim. Od 1962 roku ukazywały się zeszyty historyczne dotyczące najnowszej historii Polski i krajów środkowoeuropejskich. Ogółem ukazało się 637 numerów Kultury, ostatni w październiku 2000 roku, i 511 tomów Biblioteki Kultury, w tym 132 numery zeszytów historycznych. Zespół redakcyjny Kultury tworzyło wiele osób. Jednak gdy w odniesieniu do pisma padało określenie redaktor,
nikt nie miał wątpliwości, o kogo chodzi. W numerze trzecim miesięcznika z 1955 roku ukazało się żartobliwe wyjaśnienie. Szereg czytelników prosi nas o podanie składu osobowego kultury. Do zespołu należą redaktor Jerzy Giedroyć, redaktor Giedroyć Jerzy, Jerzy Giedroyć, redaktor Giedroyć, Jerzy oraz inni członkowie zespołu kultury. A teraz przerwa muzyczna, wiersz Weronie Kamila Cypriana Norwida w wersji muzycznej Wandy Barskiej.

Ciąg dalszy o Jerzym Giedroyciu. Utożsamiał się ze swoją pracą do tego stopnia, że nie sposób wyobrazić sobie siebie bez niej, bo też jest ona czymś więcej niż pracą. Bycie redaktorem, jak dla Giedroycia, sposobem istnienia i działania. Postawą wobec Polski i wobec świata. Tak charakteryzował Giedroycia jego przyjaciel i współpracownik Krzysztof Pomian. Jakoż Giedroyć redaguje nie tylko teksty napływające do kultury, usiłuje też redagować Polaków w ogóle, w szczególności zaś inteligentów polskich, którzy irytują go w stopniu najwyższym. Jego lista zarzutów wobec nich jest tak długa, że nie zdołam jej tu wyczerpać. Sam, bezinteresowny i wyzuty, z egzocentryzmu nie znosi zadęcia, prywaty, wyłącznej dbałości o własną korzyść, przypisywania sobie urojonych zasług, kombatanctwa, celebryty. Pisał Pomian we wstępie do wspomnień samego Giedroycia, wydanych jako autobiografia na cztery ręce. W 1949 roku razem ze swoim zespołem wysunął koncepcję ułożenia sobie przez Polskę dobrych stosunków z bezpośrednimi sąsiadami na wschodzie, bez roszczeń terytorialnych i bez prób, w razie zmiany sytuacji, dogadania się z Kremlem ponad głowami Litwinów, Ukraińców i Białorusinów. Po 1989 roku Giedroyć, mimo zaproszeń, nie przyjechał do Polski. W okresie przełomu 1998-1989 krytykował odbywające się w Warszawie rozmowy Okrągłego Stołu z pozycji radykalnego antykomunizmu. Jednak po 1989 roku jego linia polityczna ewoluowała. Za największe zagrożenie dla Polski uznał nacjonalizm i klerykalizm, a nie spadkobierców Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Jakim człowiekiem był prywatnie redaktor kultury? Słynny był dystans, jaki książę niezłomny wytwarzał między sobą a otoczeniem, nawet z bliskimi sobie ludźmi, na ty przechodził po latach znajomości. Przy drzwiach jego gabinetu wisiała tabliczka z wygrawerowaną łacińską sentencją Cave hominem, czyli strzeż się ludzi. W 1931 roku ożenił się z Tatianą Szewcow, z którą rozstał się po 6 latach małżeństwa. Giedroyć zachowywał swoje życie osobiste dla siebie. Publicznie twierdził nawet, że żadnego życia osobistego nie posiada. Jerzy Giedroyć zmarł na zawał serca w nocy z 14 na 15 września 2000 roku. Po jego śmierci kultura przestała się ukazywać. Nadal jednak istnieje Instytut Literacki w Maisons-Laffaye, gdzie trwają prace nad uporządkowaniem spuścizny po redaktorze i jego współpracownikach. Ukazują się kolejne tomy korespondencji Jerzego Giedroycia, między innymi z Witoldem Gombrowiczem, Jerzym Stępowskim i Melchiorem Bańkowiczem. W 120. rocznicę jego urodzin Senat Rzeczpospolitej Polskiej ogłosił rok 2026 rokiem Jerzego Giedroycia, oddając hołd jednemu z najważniejszych polskich myślicieli politycznych XX wieku. Podkreślono trwałe znaczenie jego dorobku oraz jego całkowite poświęcenie sprawie niepodległej, nowoczesnej i tolerancyjnej Polski, ale szanującej własne tradycje narodowe. Jako twórca Instytutu Literackiego i redaktor paryskiej kultury, Giedroyć kształtował polską myśl polityczną, promował idee wolnościowe i demokrację, a także współpracę z sąsiadami, szczególnie z Ukrainą, Litwą i Białorusią. W tym roku przypada również 80. rocznica powstania Instytutu Literackiego i 79. rocznica pierwszego numeru Kultury, kluczowego pisma polskiej emigracji. Na zakończenie wspomnień o Jerzym Giedroyciu posłuchajmy piosenki zatytułowanej Prawo, wykonuje Marek Grechuta.

Na początku było słynne 10 przykazań. Z biegiem czasu przybywało ich coraz więcej. Dzisiaj z końcem XX wieku jest to liczba sięgająca już kilkudziesięciu tysięcy. Paragrafy, artykuły, punkty i podpunkty wszystkie nakazują wystrzegać się złych czynów, aby ludzie między sobą żyli wśród spokoju i zmierzali w swym życiu.

Masz prawo pisać wiersze, komponować pieśni, wymyślać różne cuda, najnowsze techniki, sięgać gwiazd i zasiewać w dal strzeliste lasy lub zwyczajnej pracy.

Nasz program dobiega końca. Dziękujemy Państwu za uwagę. Program przygotowały, prezentowały i opracowały technicznie Roma i Małgosia Legedza. Przypominamy, że polskie programy radiowe nadawane ze stacji 5EBI FM mogą Państwo słuchać w poniedziałki o godzinie 5 po południu i w soboty o godzinie 8 rano. Następną polską audycję z tej stacji usłyszymy już w najbliższy poniedziałek o godzinie 5 wieczorem w opracowaniu Boli Shen. Zapraszamy do słuchania. A my ponownie spotkamy się z Państwem na antenie w sobotę 15 sierpnia. Na zakończenie posłuchajmy piosenki Atlantyda West. Wykonuje zespół Wilki. Życzymy Państwu przyjemnego weekendu. Do usłyszenia.